0: Obejrzał nasz jasny kapłan.
1: Nie ma jazdu, Kryzo! Mój kot!
0: Seniora, bo ja mi głucha! Dawa, kurde,
1: do niej!
0: Dede, nie przepłynęła! Oci są obu, a wy nie ma!
2: Nie tyna się na kawę, ma mi się nie mówić!
1: Nie będzie ci ja no power on earth!
0: Ukryj, co ma się mówić!
1: Yeah, yeah, yeah, cut them! What's your show?